0: Anio.
1: Anio.
0: Bocce.
1: Magno.
0: Žete.
1: Magno.
0: Co to máš za blbý patentky? Magno.